0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.
1: Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa.
2: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Vladimir Jovanović.
1: Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa.